Euradiati. Epa cho frewunia na frewa dam for frewbushi ni bi. Na kachen some fene fidia nto adom. Wabra yen so so so for so go. Naba betine fidia yusui. Unyamia oye odo. Na ebrini bribia nini ewa ne maho. Na otie ne ma, oye ne ma.